0: Vypni výber. Zapni fajn.
1: Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.